klupama se ja sumim fan. Gi sakam novi, gi sakam i stari. Ovaj nivni sveta ja sum nivno dete lagi. Daj mi lagi, lagi. Sitni lagi, lagi. Golemi lagi, bezopasni lagi, dobronamerni lagi i opravdani lagi.